dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Słuchacie Radio Campus Paris na fali 93.9 FM. Przyjemnej zabawy!